0: chociaż wątpię, chcę uwierzyć, że istnieje właśnie ktoś taki jak...
1: Radio Gra FM.

0: Już czwartek, 23 dzień lipca w kalendarzu i godzina 6 na zegarach. Czas na poranne wiadomości Radia Gra.
1: Strażacy w Chorzowie ugasili pożar niezamieszkałego budynku w centrum miasta. Ugaszenie zarzewi ognia nastąpiło około północy. Co w tej chwili dzieje się na miejscu, powiedział nam oficer prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie, kapitan Michał Adamek.
2: Wszystkie zastępy praktycznie wróciły do swoich jednostek, natomiast na miejscu pracuje jeszcze jeden zastęp w celu dozorowania miejsca pogorzeliska i ewentualnej likwidacji jeszcze jakichś niewielkich zarzewi ognia.
1: Tyle kapitan Michał Adamek ze Straży Pożarnej w Chorzowie. Dobre informacje są takie, że w tym pożarze nikt nie został poszkodowany. To może być spotkanie ostatniej szansy. Dziś w samo południe prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński będzie rozmawiać z Mateuszem Morawieckim. Przypomnijmy, władze ugrupowania chcą, aby jego członkowie odeszli z politycznych stowarzyszeń, w tym Rozwoju Plus, byłego premiera, pod groźbą wykluczenia z partii. Czy rozpad Prawa i Sprawiedliwości jest możliwy? Jak donosi reporter Kacper Wróblewski, wiele na to wskazuje.
3: Zwolennicy Mateusza Morawieckiego deklarują, że nie zamierzają zrezygnować z działalności w stowarzyszeniu. Z kolei władze PiSu podkreślają, że Rozwój Plus jest zagrożeniem dla samej partii. Czwartkowy termin jest ostateczny, a skutki jego upływu są nieodwracalne. Tak pisze w mediach społecznościowych rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Według moich informacji na piątkowy poranek w siedzibie PiSu na Nowogrodzkiej już planowana jest konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego, jeśli Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy nie złożą wymaganych oświadczeń. Wówczas partia może się uszczuplić o ponad 40 osób, posłów, senatorów i europosłów.
1: Mieszkańcy stolicy Małopolski nie kryją frustracji z powodu przedłużającej się niepewności po odwołaniu prezydenta Krakowa. Niemal 2 miesiące po referendum wciąż nie wyznaczono terminu przedterminowych wyborów. Krakowianie podkreślają, że taki stan zawieszenia nie sprzyja miastu i oceniają sytuację jako efekt politycznych rozgrywek.
4: Nie ma gospodarza nadal i tyle.
5: Wydaje mi się, że Kraków jest w stanie zawieszenia. Lepiej byłoby mieć już jednoznacznie osobę wyznaczoną na stanowisko prezydenta, który zająłby się miastem.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Sprawdzamy, jakiej pogody możemy spodziewać się na czwartek we Wrocławiu. Na razie niestety dość sporo chmur na horyzoncie, a z tych chmur oczywiście popada. I to nie tylko rano, ale również po południu i być może także wieczorem. Na razie około 14-15 stopni na termometrach, maksymalnie tylko do 18. Zatem nie będzie to gorący czwartek, a raczej pochmurny, no i lekko deszczowy.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. Jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Budzimy się, budzimy.

od razu zrobiło się jakoś tak nostalgicznie. Papa Dance, nasz Disneyland. Chciałoby się pojechać do tego prawdziwego? Chciałoby się? No ale na razie jesteśmy tu, na miejscu, są wakacje, także będzie dobrze, nawet u siebie. A za chwilę sprawdzimy, co kryje nasz kalendarz oraz jakie święto nietypowe przypada nam 23 lipca.

Wakacyjne rano i dobrze, lecimy z naszym kalendarzem. Mam już go w rękach. 23 dzień lipca, proszę bardzo. Dzisiaj imieniny Brygidy, Bogny, Apolinarii, Joanny, Jana, Bolesława i Kasjana. Najlepszego, uwaga, uwaga, w dzień włóczy kija. A myślę, że to idealne święto na wakacje. Niektórym odpala się właśnie letnią porą taki mały włóczy kij. No to miłych wypraw, szczególnie dziś.

0: Dobre granie od samego rana, w końcu wakacje, czwartek i my od samego rana. Warto sobie zapisać już teraz w kalendarzu, jeżeli jesteście fanami naszej lokalnej piłki, że Śląsk Wrocław powrócił do Ekstraklasy i będzie grał w tym sezonie także u nas, lokalnie, na Tarczyńskiej Arenie. Będą też mocne ekipy odwiedzać nasze miasto. W listopadzie, proszę bardzo, Mistrz Polski, Lech Poznań. W grudniu Górnik Zabrze do nas przyjedzie, a wiosną między innymi Zagłębie Lublin na derby Dolnego Śląska. Będzie też Legia Warszawa, Jagiellonia i Wisła Kraków. Czyli po wakacyjnej przerwie będzie kilka powodów, żeby zamiast siedzieć przed telewizorem, wybrać się na stadion.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Złoty chłopak, który wyprzedaje stadiony, Dawid Podsiadło na błysk już teraz wybrzmiał w radiu, gra. A do godziny 7 między innymi jeszcze pobawimy się z Rodem Stewartem, ale także z naszą Blanką. Czekajcie i zróbcie najlepiej głośniej, żeby się lepiej rozbudzić.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
6: Sprawdzamy, jakiej pogody możemy spodziewać się na czwartek we Wrocławiu. Na razie niestety dość sporo chmur na horyzoncie, a z tych chmur oczywiście popada. I to nie tylko rano, ale również po południu i być może także wieczorem. Na razie około 14-15 stopni na termometrach, maksymalnie tylko do 18. Zatem nie będzie to gorący czwartek, a raczej pochmurny, no i lekko deszczowy.
7: To jest Gra FM.

0: Dobry czwartkowy poranek, w końcu powoli, powoli zbliżamy się do weekendu. A skoro mowa o tym, co robimy w wolnym czasie, to jeśli byliście ostatnio w Parku Szczytnickim, mogliście zauważyć dość nietypowy widok. Drzewa zabezpieczone deskami, a krzewy otoczone taką pomarańczową siatką. A to wszystko dlatego, że rusza remont tej części parku. Będą nowe alejki, oświetlenie, ławki, no i sporo nowych nasadzeń. Prace potrwają do lata przyszłego roku. Czyli na razie w parku trochę remontowy klimat, ale cierpliwości, za jakiś czas będzie można wrócić na spacer i sprawdzić, czy poprawki wyszły mu na dobre.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Dobry poranek tylko z Radiem Gra. Zbliżamy się do godziny 7, po której oczywiście jeszcze więcej hitów pełnych słońca, a na razie przygotowujemy się do kolejnego raportu oraz prognozy pogody. To wszystko już o pełnej.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 m2. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
8: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
9: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji Lelenfant – Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń Sztuka Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10: Po reklamie.
0: Na zegarach już 7, czas na kolejne wiadomości. Raport Radia Gra przed nami.
11: Dzień dobry, Rafał Jędraszek. Zapraszam na poranny raport Radia Gra. Na początek najnowsze wielomilionowe inwestycje Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Uczelnia wojskowa właśnie oddała do użytku nowoczesną halę sportową i ośrodek sprawności fizycznej oraz gruntownie zmodernizowany ośrodek koszarowy. O szczegółach inwestycji opowiada rzeczniczka AWL major Roxana Borowska.
12: Hala ma powierzchnię ponad 6000 m2. Ma 3 niezależne boiska sportowe, 2 ścianki wspinaczkowe, siłownie, sale do sportu walki, sale fitness oraz strefę odnowy biologicznej. Jeżeli chodzi o budynek koszarowy, to przeszedł on kompleksową przebudowę i termomodernizację. Blisko 300 miejsc noclegowych oraz pomieszczenia biurowe.
11: Inwestycje sportowe warte ponad 80 milionów złotych sfinansowano z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej, a na unowocześnienie budynku koszarowego uczelnia wydała z własnych środków ponad 18 milionów złotych.
13: O tym się mówi we Wrocławiu.
11: Środki na realizację zatwierdzone. Wkrótce Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosi przetarg. Chodzi o rewitalizację terenu na wrocławskich Sołtysowicach. Dokładnie przy ulicy Czytankowej powstanie nowy integracyjny plac zabaw. Inwestycja obejmie także kompleksowe zagospodarowanie skweru. Jej koszt szacowany jest na blisko 1 200 000 zł. Zakończenie prac planowane jest na wiosnę przyszłego roku.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
11: Internetowa rewolucja we Francji. Dzieci poniżej 15 roku życia od września bez mediów społecznościowych, tak zadecydowała niższa izba francuskiego parlamentu. Platformy będą zobowiązane do weryfikacji wieku, wyjątki obejmą YouTube i WhatsApp. Ustawa przewiduje także zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach średnich, chyba że one same wprowadzą wyjątki w swoich regulaminach. Francja będzie pierwszym krajem w Unii Europejskiej wprowadzającym takie ograniczenia wiekowe. Francja będzie pierwszym krajem w Unii Europejskiej wprowadzającym takie ograniczenia wiekowe.

Mersin, aktualnym mistrzem Eurocupu. Drugim przeciwnikiem Ślęzy będzie Olympiakos Pireus, który zakończył miniony sezon na trzecim miejscu w greckiej ekstraklasie. Trzecim przeciwnikiem będzie zwycięzca pary Baxi-Ferrol Bere Stara Zagora. Pierwsze mecze fazy grupowej zaplanowano na 15 października. Szczegółowy terminarz zostanie opublikowany wkrótce.

0: czwartek we Wrocławiu z ciśnieniem w normie, po spadku na redakcyjnym barometrze Radia Gra można zobaczyć 1013 hektopaskali i okolice tej wartości będą się utrzymywać przez większość dnia, który niestety ma być deszczowy i do tego z temperaturą maksymalną poniżej progu 20 kreski do 19 stopni Celsjusza pokażą dziś wrocławskie termometry.
1: Nie wiem jak wy, ale ja już powoli czuję weekend i tak od samego rana aż nabrałam ochotę na słodycze do kawy. Zatem miłego, słodkiego życia i miłego, słodkiego czwartkowego poranka. Lecimy dalej, Oliwia Ciszewska. Gramy!

0: jeszcze świeżutki jak te poranne bułeczki David Guetta na naszej antenie prosto z największych festiwali, a tymczasem my musimy spojrzeć, co się dzieje w kosmosie. Mamy czwartek, czwarteczek, czwartunio, a to taki magiczny dzień na przygody. Zapowiada nam się dzień emocjonalnych uniesień, może przez to, że już myślimy o tym, jak ułożyć sobie wszystko na piątek, żeby rozpocząć szybciej weekend. Uwaga jednak, zodiakalne strzelce, bądźcie ostrożni, bo może przez te szaleństwa ucierpieć wasza reputacja. Żeby jednak nie kończyć na ostrzeżeniach, to jeszcze taka zachęta na koniec, szczególnie dla zodiakalnych koziorożców, otwórzcie się na nowych ludzi, bo mogą was pozytywnie zaskoczyć.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: hity pełne słońca na antenie Radia Gra. A teraz dużo słońca też życzymy naszemu Robertowi Lewandowskiemu, który to zagrał debiutancki mecz w Chicago Fire, ale tym razem niestety bez bramki. No cóż, taki początek. Jego drużyna przegrała z Internem Miami 2-3, a Lewy spędził na boisku 63 minuty. Na pocieszenie w meczu padło aż 5 goli, więc przynajmniej tutaj kibice się nie nudzili. A sam Lewandowski chyba uznał, że na pierwszy mecz w Ameryce nie ma co się przemęczać. 63 minuty pracy i do domu. Taki to ma życie.
1: Reklama.
2: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
13: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
14: Po reklamie.
15: To jest Gra FM.

0: dobre granie od samego rana na 95.1 FM w Radiu Gra Wrocław. A teraz informacje z dróg, bo na Nowych Żernikach jest ich nieco więcej. Aleja Architektów jest już prawie gotowa, a nowy półkilometrowy odcinek ma być przejezdny już pod koniec wakacji. W tym samym czasie powstaje też droga od ulicy Żernickiej do przyszłego Wrocławskiego Centrum Sportu. Czyli, jak sami słyszycie, osiedle rośnie. Robi się coraz lepiej, a kierowcy niedługo już będą mieć więcej miejsca na swoje manewry. Choć o poranku to najlepiej wybierać prostą drogę. Byle do celu.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: I takie letnie, wakacyjne rytmy o poranku Michiko już teraz wybrzmiało na antenie Radia Gra. Ale temperatury nie skręcamy, wręcz przeciwnie, bo Ricky Martin zagra nam jeszcze do godziny 8.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99 zł. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
10: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
11: Po reklamie.
12: Czwartek we Wrocławiu z ciśnieniem w normie, po spadku na redakcyjnym barometrze Radia Gra można zobaczyć 1013 hektopaskali i okolice tej wartości będą się utrzymywać przez większość dnia, który niestety ma być deszczowy i do tego z temperaturą maksymalną poniżej progu 20 kreski do 19 stopni Celsjusza pokażą dziś wrocławskie termometry.

0: Wakacyjne rano i dobrze, na krótko przed godziną 8, ale zanim jeszcze przejdziemy do naszego raportu, to teraz o nowych horyzontach, o których mówiliśmy już kilka razy, ale jest jeszcze jedna odsłona festiwalu, o której warto wspomnieć. Młode horyzonty to propozycja dla najmłodszych widzów. Od 23 lipca, czyli już od dziś do 2 sierpnia w kinie Nowe Horyzonty będą filmy familijne, animacje, a po nich bezpłatne warsztaty plastyczne dla dzieciaków. Czyli widzicie, oni też mogą mieć swoje filmowe święto, nie tylko w domu, na dywanie przed telewizorem.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Zbliżamy się już coraz bardziej do godziny 8, ale ja jeszcze przypomnę, że 23 lipca w kalendarzu mamy Dzień Włóczy Kija i znalazłam taką oto ciekawostkę. Ja na przykład tego nie wiedziałam, że Włóczy Kij jest bratem przyrodnim Małej Mi. Czyli jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, skąd u Małej Mi tyle charakteru, a u Włóczy Kija tyle potrzeby świętego spokoju, no to odpowiedź brzmi, genetyka potrafi być naprawdę kreatywna. Już za chwilę raport i prognoza pogody na antenie Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lodówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
8: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
7: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
8: A każdy dzień to nowa przygoda.
9: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl.
2: Po reklamie.
0: W kalendarzu mamy czwartek, 23 dzień lipca, na zegarach godzina 8, czas na raport Radia Gra.
10: Zakończono pracę na łuku tramwajowym prowadzącym z mostu uniwersyteckiego w kierunku ulicy Grodzkiej we Wrocławiu. Od tej informacji zaczynamy raport Radia Gra. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. W ramach zadania zregenerowano ponad 100 metrów bieżących szyn, wykorzystując metodę napawania. Proces ten polega na nanoszeniu specjalnej warstwy metalu na zużytą powierzchnię szyny, co pozwala przywrócić jej właściwy profil i właściwości bez konieczności wymiany całego elementu. Jak podało MPK, dzięki przeprowadzonym działaniom torowisko jest gotowe do dalszej bezpiecznej eksploatacji, a zregenerowane szyny mogą służyć nawet dwa razy dłużej niż nowe.
1: Radio Gra poleca.
10: Dzisiaj o 20.15 w westybulu Opery Wrocławskiej odbędzie się spotkanie z Markiem Krajewskim, znanym autorem kryminałów osadzonych na Dolnym Śląsku. Wydarzenie jest częścią projektu Śladami Moka, kryminalna mapa opowieści Dolnego Śląska. Projekt obejmuje bezpłatne spacery literackie po Wrocławiu, ale także dolnośląskich miastach Legnicy i Wałbrzychu. Ze względu na duże zainteresowanie zapisy na spacery zostały już zakończone, ale spotkanie w Operze Wrocławskiej pozostaje otwarte dla wszystkich chętnych. Uczestnicy będą mieli okazję porozmawiać z autorem, zakupić jego książki oraz zdobyć autograf. Wstęp na wydarzenie jest wolny.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Widmo 8 zł za litr paliwa coraz bardziej realne. Rząd nie zmienia jednak zdania i na razie nie planuje przywrócenia pakietu ceny paliw niżej.
11: My wydaliśmy i tak rekordowe środki, to jest 4,7 miliarda złotych na ten program CPN, który trwał 3 miesiące. No też odpowiedzialność budżetowa nie pozwala na trzymanie tego projektu w nieskończoność.
10: Podkreślała rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Jak najszybszego przywrócenia programu domaga się za to opozycja. Przy mikrofonie wciąż Rafał Jędraszek. W radiu gra FM o poranku. Czas na kolejny dziś już raport sportowy. Igor Kobelczuk podpisał nowy kontrakt ze Śląskiem Wrocław. 17-letni napastnik pozostanie w drugiej drużynie klubu, gdzie będzie kontynuował rozwój piłkarski. Kobelczuk dołączył do Akademii Piłkarskiej Śląska w 2019 roku, wcześniej reprezentując barwy Olimpiku Wrocław. W minionym sezonie młody zawodnik zadebiutował w 2019 roku, wcześniej reprezentując barwy Olimpiku Wrocław. W minionym sezonie młody zawodnik zadebiutował.

0: We Wrocławiu możliwe opady deszczu, tak wieszczą mapy pogodowe przeglądane od rana w radiu Gra. W przerwach obecność przejaśnień i słońca, ale w drugiej części czwartku opady mają wracać. 19 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą wrocławskie termometry. Ciśnienie na poziomie 1013 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
2: Spora dawka informacji za nami, a przed nami jeszcze sporo dobrej muzyki. Hity pełne słońca od samego rana w Radiu Gra. Czamba Łamba już za chwilę. Oliwia Ciszewska, zapraszam, gramy!

0: trochę już dzisiaj mówiliśmy o piłce nożnej za sprawą Roberta Lewandowskiego, to Shakira Daj zawsze miło nas jeszcze obudzi o poranku. A skoro o takich porannych tematach mowa, to mam dobrą wiadomość dla wszystkich jajkożerców. Kto kocha jajka na śniadanie, to uwaga, uwaga, naukowcy mówią, że możemy je jeść przez cały dzień. No bo okej, rano dają nam sytość, ale w porze lunchu, drugiego śniadania, mogą dostarczyć nam taki lekki, pożywny posiłek. Wieczorem mogą być dobrym wyborem po treningu albo po prostu po męczącym dniu, no bo dostarczają białka potrzebnego do regeneracji. Czyli widzicie, jajko jest uniwersalne. Pozdrawiam szczególnie wszystkich tych, którzy pomyśleli o tym samym, szykując sobie dzisiaj drugie śniadanie do pracy.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Grupa Gossip, Move in the Right Direction na antenie Radia Gra. Taki hit o poranku lubimy przypominać. Lubimy też przypominać o tym, co dobre. Hiszpania wygrała ostatnio Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, ale oprócz samego pucharu, niektórzy piłkarze, Gavi i Fabian Ruiz, zostali obdarowani czymś jeszcze. Pomidorami w ilości odpowiadającej ich wadze. To taka tradycja z miejscowości, z której pochodzą. Jeden dostał około 68 kg pomidorów, drugi ponad 80. Czyli do domu wrócili z własnym ciężarem w pomidorach. Trochę noszenia będą mieli. Choć kto robił ostatnio wielkie zakupy na cały tydzień dla całej rodziny, ten powie, że to żaden wyczyn.
1: Reklama.
2: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196 29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.

0: aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
8: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
11: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Po reklamie.

0: Dobre granie od samego rana na 95.1 FM. Jeśli macie ochotę na trochę muzycznego relaksu, to uwaga, uwaga, od sierpnia warto zajrzeć do naszego Parku Południowego, bo wtedy we Wrocławiu w każdą niedzielę o 17.00 pod pomnikiem Chopina będą odbywać się bezpłatne letnie koncerty pianistyczne. Zagrają zarówno uznani artyści, jak i młodzi, zdolni pianiści, a na miejscu będą nawet leżaki. Można też poleżeć na trawce albo na kocyku. Czyli można położyć się wygodnie, posłuchać Chopina i udawać, że właśnie tak wygląda nasze bardzo kulturalne życie.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: czwartkowy poranek mija nam w zastraszająco szybkim tempie. Magnetic wybrzmiało na antenie Radia Gra, a przed nami jeszcze bardzo szybko, bo już przed godziną 9 pojawi się m.in. Sia, ale także Daft Punk. Zatem będzie energicznie. I jeszcze przed 9 w Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: nowe. Oferty!
1: Od czwartku w Kauflandzie. Czekolada Wedel od 80 do 100 gramów, tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki, 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
10: Panie Pascalu, no jakby to...
9: A widziała pani?
10: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
9: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Już przed południem we Wrocławiu możliwe opady deszczu, tak wieszczą mapy pogodowe przeglądane od rana w radiu Gra. W przerwach obecność przejaśnień i słońca, ale w drugiej części czwartku opady mają wracać. 19 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą wrocławskie termometry, ciśnienie na poziomie 1013 hektopaskali.
3: To jest Gra FM.

0: Wakacyjne rano i dobrze, bo tak, pomimo nieco chłodniejszej pogody, to nadal wakacje. Niektórzy mówią lipcopad, inni po prostu lipiec w Polsce. Dlatego, jeżeli coś wam nie pasuje, to można sobie polecieć do Włoch. Niektórzy to zrobili, ale uwaga, tutaj jest drobne ale. Jeśli planujemy wakacje nad włoskim jeziorem Garda, to uwaga, mają tam nowe plażowe zasady. W kurorcie Riva del Garda wprowadzono całkowity zakaz grania w piłkę na plaży. Władze mówią, że to efekt licznych skarg turystów i konfliktów między wypoczywającymi. No i ten zakaz obowiązuje do 27 września. Czyli co, jedziemy do Włoch, rozkładamy ręcznik, smarujemy się kremem i najlepiej już nic więcej nie robimy. Uważajcie ze zbyt głośnym śmiechem, bo i tego jeszcze nam zakażą.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Na horyzoncie już godzina 9, ale ja widzę nieco więcej, bo także spoglądam już na nasze playlisty, co się będzie działo po 9. Pitbull i Sissy Catch. Jeżeli lubicie takie rytmy, to słuchajcie uważnie, a już za chwilę kolejny raport i prognoza pogody na antenie Radio Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
6: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
5: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
6: A każdy dzień to nowa przygoda.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
11: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: O reklamie.
0: Czwartek o poranku, a dokładnie godzina 9, czas na kolejny raport Radia Gra.
14: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek najnowszy raport z prac przy modernizacji wodociągu na ulicy Mickiewicza we Wrocławiu. Obejmują wymianę blisko 4 km starej przedwojennej infrastruktury na nowoczesne rurociągi. Na odcinku 2700 metrów od mostu Zwierzynieckiego do mostu Chrobrego stosowana jest metoda reliningu. Do istniejącej żeliwnej magistrali wprowadzona jest nowa rura z tworzywa PEHD o mniejszej średnicy. Dotychczas zmodernizowano 430 metrów magistrali, kolejne 300 310 jest przygotowywane do dalszych prac. Na kolejnym odcinku liczącym 1150 metrów prowadzona jest wymiana żeliwnej rury na tę wykonaną z tworzywa o większej średnicy. Do tej pory wymieniono kilkadziesiąt metrów sieci, a obecnie trwają prace ziemne pod komory technologiczne, które umożliwią modernizację kolejnych 600 metrów. Ciągłość dostaw wody dla mieszkańców zapewnia tymczasowy bypass. Inwestycja zakończy się na przełomie tego i przyszłego roku. Koszt prac wyniesie 5,5 miliona złotych netto.
1: Radio Gra poleca.
14: A polecamy także mieszkańcom Wrocławia tegoroczną edycję Oleśnickiego Festiwalu Cyrkowo-Artystycznego. Odbywać się będzie od 14 do 16 sierpnia. Zaprezentuje się 15 grup artystycznych z Polski, Francji, Belgii, Szwajcarii i Niemiec. Do tego pomiędzy wieżami pojawią się taśmy, po których będą chodzili odważni śmiałkowie.
2: Nowością będą na pewno dodatkowe miejsca, czyli boisko SP7 przy ulicy 11 listopada. Wraca dziedziniec zamku. Na dziedzińcu zamku odbędzie się koncert What is Love.
14: To był Tomasz Czyżewski, pomysłodawca festiwalu i prezes Fundacji Owca.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Zimne lato w Tatrach, na Kasprowym Wierchu o poranku zaledwie 3-4 stopnie nad zerem. Nie wszyscy turyści są przygotowani na taką temperaturę.
13: Warto jakąś kurtkę mieć, myśmy się nie przygotowali.
15: Nie, emocje brały górę, także warto. Temperatura nie miała znaczenia.
16: To jest lipiec, czy co to jest za miesiąc?
13: Nie, podobno tam na szczycie cały czas jest zima.
14: Z turystami rozmawiał Maciej Pałachicki.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
14: 1013 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra i okolice tej wartości będą utrzymywać się raczej przez cały dzień, zatem ciśnienie w normie. Czwartek trochę deszczowe, opady możliwe przed i po południu. Wiatr umiarkowany, zachodni, biometr raczej we Wrocławiu niekorzystny, a temperatura maksymalna w stolicy Dolnego Śląska dziś tylko na poziomie 19 stopni Celsjusza.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
0: Nie wiem, czy wiecie, ale jest taki przesąd, że jeżeli nie uśmiechniecie się ładnie do kubka porannej kawy, to później ten dzień może być z drobnymi problemami. Dlatego uśmiechamy się, uśmiechamy i żegnamy na dziś, bo słyszymy się już jutro z samego rana. Oliwia Ciszewska, dzięki wielkie. Pa, pa, cześć. Uśmiechamy i żegnamy na dziś, bo słyszymy się już jutro z samego rana. Oliwia Ciszewska, dzięki wielkie. Pa, pa, cześć.

0: Hity pełne słońca, dobre do kawki. I o tej porze to niektórzy już drugą, być może nawet trzecią kawkę piją. A ile tych kaw można wypić bezpiecznie w ciągu dnia? Jak wynika z najnowszych badań, spożywanie do 5 filiżanek kawy z kofeiną dziennie, co odpowiada około 400 mg kofeiny, jest bezpieczne i może wiązać się z niższym ryzykiem wystąpienia niektórych chorób sercowo-naczyniowych. Czyli jak w polskiej piosence, całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę, a nawet i piątą. Dzień dobry, witajcie. Zapraszam do 13:00, nasza przedpołudniówka. W radiu gra za chwilę elektryczne gitary.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
6: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Dicorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Dicorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 900 zł i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
1: Po reklamie.
8: To jest Radio

0: Brother podkręca tempo. Talk to you w Radiu Gra. Marek Krajewski, jeden z najpopularniejszych autorów kryminału w Polsce, a jednocześnie jeden z największych popularyzatorów Wrocławia. Jego fundacja zorganizowała projekt Śladami MOKA, czyli kryminalna mapa opowieści Dolnego Śląska. No i w ramach tej akcji w lipcu mieszkańcy naszego regionu bezpłatnie mogą obejrzeć miejsca znane z powieści wrocławskiego autora. I dzisiaj jest okazja na spotkanie prowadzone przez przewodniczkę spacerów literackich. O godzinie 20:15 zaczyna to się w westybulu Opery Wrocławskiej. Na miejscu będzie można nie tylko zadać pytanie autorowi, ale także kupić jego książki na specjalnym stoisku, no i oczywiście zdobyć autograf Marka Krajewskiego. No to jest dopiero gratka. No to już mamy plan na wieczór, a przez cały dzień hity pełne słońca. Teraz w Radiu Gra Madonna i True Blue.
1: To jest Radio Gra.

0: Maria Zawiałow. A ja czytam, że Polska powiększyła swoje terytorium o 433 hektary. Największe zmiany zaszły nad Bałtykiem, gdzie granice administracyjne, jak czytamy, dostosowano do nowych regulacji dotyczących wód terytorialnych. Mamy większe wybrzeże. Niby to więcej miejsca na plażowanie, ale co z tego, skoro pogoda jaka jest, każdy widzi. A właśnie, podobno się poprawia. Sprawdzimy to już za chwilę, za moment najnowsza prognoza, potem Velvet i Chemistry.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15 odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Po reklamie.
9: 1013 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra i okolice tej wartości będą utrzymywać się raczej przez cały dzień, zatem ciśnienie w normie. Czwartek trochę deszczowe, opady możliwe przed i po południu. Wiatr umiarkowany, zachodni, biometr raczej we Wrocławiu niekorzystny, a temperatura maksymalna w stolicy Dolnego Śląska dziś tylko na poziomie 19 stopni Celsjusza.
10: To jest Radio Gra.

0: Limity pełne słońca na czwartek, 23 dzień lipca. Dzień potrwa 16 godzin i 18 minut. I uwaga, dzisiaj po raz ostatni w tym roku zachód słońca po 21. 21.01. Jutro słońce będzie zachodzić już przed 9 wieczorem, a my dobijamy do 10.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
5: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Po reklamie.
0: Wszystkie najważniejsze i najciekawsze wiadomości właśnie teraz w raporcie o 10. Będzie też prognoza pogody.
11: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Ten raport zaczynamy od rozpoczętego we Wrocławiu programu Młodzież – Potencjał – Nie Problem, którego celem jest wsparcie młodych mieszkańców Wrocławia. Inicjatywa opiera się na pracy streetworkerów, aktywistów, którzy spotykają się z młodzieżą w popularnych miejscach takich jak galerie handlowe, dworzec główny, PKP czy skateparki. Pięcioosobowy zespół streetworkerów będzie obecny w terenie do końca grudnia, głównie w godzinach popołudniowych i wieczornych. Ich zadaniem jest rozmowa z młodymi ludźmi, budowanie zaufania oraz udzielanie wsparcia. W razie potrzeby pomagają w kontakcie z psychologiem lub innymi specjalistami. Streetworkerzy to głównie studenci psychologii i osoby pracujące pod opieką doświadczonych koordynatorów. Można ich rozpoznać po oznakowanych koszulkach, a pracują zawsze w parach.
1: Radio Gra poleca.
11: A polecamy dziś w deszczowy dzień we Wrocławiu Żyjnie. Działa przy ulicy Świdnickiej. To wyjątkowe miejsce, w którym sztuka ma służyć wytchnieniu. Jak mówi nam Maciej Bójko, dyrektor BWA Wrocław Galerii Sztuki Współczesnej, jest to nie tylko galeria, ale również miejskie sanatorium.
12: Jest kilka takich elementów, które wprowadziliśmy do tej przestrzeni. Jeden znany, czyli pijalnia wód, nazywana przez nas Pojnia, troszeczkę udoskonalona, tak więc jeżeli przyjdziemy tutaj, możemy wziąć pijałkę, tak jak w Kudowie na przykład, i napić się wody, położyć się, odpocząć przy dźwiękach, które tworzą artyści, nagraniach terenowych.
11: Przestrzeń jest darmowa i otwarta dla wszystkich, czynna od środy do piątku w godzinach od 12 do 20. W weekendy można ją odwiedzać od 11 do 18. W poniedziałki i wtorki placówka pozostaje zamknięta.
1: Radio Gra ostrzega.
11: IMGW ostrzega przed burzami. Alert pierwszego stopnia wydano dla 14 województw. Chodzi m.in. o mazowieckie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, śląskie i zachodniopomorskie. Burzom mogą towarzyszyć krótkotrwałe, ale intensywne opady deszczu. Według przeglądanych od rana w redakcji Radia Gra, co rusz aktualizowanych map pogodowych, najbliższe 5-6 godzin we Wrocławiu to mniejsze lub większe opady deszczu, ale czwartek niekoniecznie cały czas będzie ponury. Po południu, późniejszym popołudniem możliwe przejaśnienia i nawet obecność słońca. Do 19 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą wrocławskie termometry. Ciśnienie w normie, jak na razie stabilne.
0: Radio Gra, Mariusz Pucyło, witajcie po 10:00. Hity pełne słońca, za chwilę męskie granie orkiestra, a potem nieodżałowana Bonnie Tyler.

Piosenka Briana Adamsa w wersji DJ-a Sami Heaven w Radiu Gra. Czekamy na urlopy, czekamy, a potem co? A potem i tak myślimy o pracy więcej, zajmujemy się pracą. Czytam, że duża część Polaków ma problem z oderwaniem się od pracy w czasie wakacji. Obrazują to badania, według których aż 57% pracowników, więcej niż połowa, odbiera telefony służbowe na urlopie, a 43% odpisuje na maile związane ze swoją robotą. Może pora to sobie uświadomić i naprawdę oderwać się od pracy. Urlop to urlop i tego się trzymajmy. Lady Gaga i The Dance, tak zagramy już za chwilę.

0: Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: bilet na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: wieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: Słuchasz radia. Gra FM.

0: O, hity pełne słońca w radiu gra, a we Wrocławiu od kilkunastu już dni przebywa 75 młodych artystów z 8 krajów na 4 kontynentach. To dzieci, które biorą udział w międzynarodowym artystyczno-edukacyjnym projekcie Lelenfant. Pozdrawiamy serdecznie. W ostatni weekend miała być specjalna parada Lelenfant, ale nie pozwoliła na to pogoda i mamy teraz nowy termin. W najbliższy piątek, czyli jutro, spod Baru Barbara wyruszy o 17:00. Wielka parada Lelenfant, ma być pięknie i kolorowo. Przejdą pod Mediatekę, a tam na miejscu dużo innych ciekawych wydarzeń. Także polecamy to już jutro. Początek o 17:00. Za chwilę o tym, co szykuje pogoda we Wrocławiu, a potem Bon Jovi.
1: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media.

0: fachowcu kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
1: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: rodzaje teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl.
4: Po reklamie.
5: Według przeglądanych od rana w redakcji Radia Gra co rusz aktualizowanych map pogodowych, najbliższe 5-6 godzin we Wrocławiu to mniejsze lub większe opady deszczu, ale czwartek niekoniecznie cały czas będzie ponury. Po południu, późniejszym popołudniem możliwe przejaśnienia i nawet obecność słońca. Do 19 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą wrocławskie termometry. Ciśnienie w normie, jak na razie stabilne.
6: To jest Gra FM.

0: I to się nazywa wakacyjna piosenka. Jonatan i Bledka, Róż. Mamy takich więcej. Zostańcie z nami, a poczujecie ten wakacyjny klimat. W radiu gra hity pełne słońca, a teraz No Mercy, Please Don't Go.
1: Radio gra hity pełne słońca.

0: słońca.
1: Reklama.
2: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Po reklamie.
16: Dzisiaj czwartek, 23 już dzień lipca. Zegary pokazują 11, czyli najwyższa pora na raport.
17: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. Na początek trwające rozmowy dotyczące przyszłości dworca Świebockiego we Wrocławiu. Samorządowcy z Dolnego Śląska proponują, by nowy dworzec powstał pod ziemią, a teren nad nim został przeznaczony na cele rekreacyjne i usługowe. Ostateczna decyzja należy jednak do PKP Polskich Linii Kolejowych, które są właścicielem terenu. Koszt przywrócenia ruchu kolejowego na Świebockim szacowany jest na blisko ćwierć miliarda złotych. Projekt zakłada budowę trzech torów i dwóch peronów, a także drugiego toru między Świebockim a stacją Wrocław-Muchobór. Przygotowanie dokumentacji projektowej jest na finiszu, a budowlany projekt wraz z pozwoleniami ma być gotowy we wrześniu tego roku. Według zapowiedzi pierwsze pociągi mają wyjechać z dworca Świebockiego pod koniec 2029.
18: Radio Gra poleca.
17: We Wrocławiu rusza 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Wydarzenie potrwa do 2 sierpnia i obejmie pokazy 283 filmów z 92 krajów, w tym 43 polskie produkcje i koprodukcje. Festiwalowi towarzyszyć będą spotkania z twórcami, koncerty oraz wydarzenia artystyczne. Równolegle z wydarzeniami stacjonarnymi startuje część internetowa od 23 lipca do 9 sierpnia. Dostępnych będzie ponad 100 filmów online dla widzów w całym kraju. Uroczyste otwarcie festiwalu dziś o 18.30 we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty. Widzowie zobaczą film Fjord w reżyserii Krystiana Mundziu, nagrodzony Złotą Palmą.
18: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
17: Robert Lewandowski zadebiutował w amerykańskiej lidze MLS. Jego nowa drużyna, czyli Chicago Fire, przegrała z Interem Miami 2-3.
19: Na Roberta Lewandowskiego czekali jego fani. Było trochę osób w biało-czerwonych barwach. To głównie Polonia z Florydy. Witamy w Ameryce. Niektórzy przywitali go takimi okrzykami lub napisami na flagach. Niestety Robert Lewandowski bramki nie zdobył. Grał przez 63 minuty. Potem zszedł z boiska.
17: Relacjonował zza oceanu Paweł Żuchowski.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
17: Zmoczony Wrocław deszczem i opady mogą utrzymywać się lub wracać do późniejszego popołudnia, ale przed zachodem możliwe przejaśnienia i zaglądające do miasta słońce. Na razie okolice 15 kreski na plusie na redakcyjnym termometrze Radia Gra. Temperatura maksymalna dziś we Wrocławiu na poziomie 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie w normie stabilne.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EkoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
16: Radio Gra, Mariusz Pucyło. Pięknie witamy i pięknie gramy. Teraz Bruno Marsa w najbliższych minutach. Także Wiktor Dyduła, tam słońce, gdzie my. Będzie też Rihanna i jej Umbrella, czyli parasol. No taka z niej praktyczna dziewczyna. It's

Najgorsi turyści na świecie. Trafiłem na taki artykuł i serce odrobinę zadrżało. Wiadomo, o co chodzi, o co się obawiam, ale nie. Jest dobrze. Czytam, że chociaż zdania na temat zagranicznych turystów są podzielone, statystyki są nieubłagane i kto? To Brytyjczycy. Przez wielu są uznawani za najgorszą nację turystyczną. Uff, ulżyło. To jednak nie my. Za chwilę wakacyjny Wiktor Dyduła. Tam słońce, gdzie my. Zostańcie z nami.

0: Dab Dogs w Radiu Gra. Coś z propozycji na dzisiaj. Miejska Biblioteka Publiczna, filia numer 4, ma dzisiaj ciekawą propozycję o 17:00. Quiz o One Direction. Okazja, żeby sprawdzić swoją wiedzę podczas wyjątkowego quizu poświęconego jednemu z najpopularniejszych boys bandów na świecie. I jeszcze dzisiaj, godzina 19:00, wyjątkowe wrocławskie śpiewanki. Piszą tak: chcemy rozpalić ognisko, które stworzy prawdziwie turystyczny klimat naszego spotkania. Zabierzcie dobry humor, śpiewniki i dołączcie do wspólnego śpiewania. To dzisiaj nad Jeziorem Pawłowickim o godzinie 19:00. Wyjątkowe wrocławskie śpiewanki turystyczne wśród natury. Myślę, że warto się skusić.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: To była Agnes, a za chwilę Rihanna i jej parasolka.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wniesienie i instalacja za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup pralkę Electrolux, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
14: Co
15: tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Po reklamie.
19: Zmoczony Wrocław deszczem i opady mogą utrzymywać się lub wracać do późniejszego popołudnia, ale przed zachodem możliwe przejaśnienia i zaglądające do miasta słońce. Na razie okolice 15 kreski na plusie na redakcyjnym termometrze Radia Gra. Temperatura maksymalna dziś we Wrocławiu na poziomie 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie w normie stabilne.
1: To jest Gra FM.

0: hity pełne słońca w czwartek. Dzisiaj 23 dzień lipca. Po 12 sprawdzimy, kto ma dzisiaj urodziny. Już mogę zdradzić, że lista jest bardzo bogata, a na tej liście między innymi Daniel Radcliffe, aktor, który odtwarzał Harry'ego Pottera. No i ile lat dzisiaj może mieć ten chłopaczek? Spróbujcie odgadnąć. Wyjaśnimy to po 12. Za chwilę najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. A 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.

0: aż 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
1: Po reklamie.
2: Raport o 12 i najnowsza prognoza pogody, potem wracamy do grania, potem David Guetta, jego nowy przebój Run Run River.
3: Daniel Chawrylenia, witam w samopołudnie w czwartek. Ten raport w Radiu Gra Wrocław. Zaczynamy od Wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych. Uczelnia zakończyła 3 duże inwestycje. Powstała tam nowa hala sportowa, nowoczesny ośrodek sprawności fizycznej i gruntownie zmodernizowano ośrodek koszarowy. Jak mówi rzeczniczka AWL-u, major Roxana Borowska, wszystko to ułatwi dbanie o wyszkolenie fizyczne przyszłych oficerów Wojska Polskiego.
4: Realizacja inwestycji sportowych była możliwa dzięki dotacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej. Natomiast przebudowa budynku koszarowego, były to środki własne Akademii. Wartość budowy kompleksu sportowego przekroczyła 80 milionów złotych, natomiast przebudowa budynku koszarowego kosztowała ponad 18 milionów złotych.
3: Dodajmy, że niebawem uczelnia zakończy też kolejne duże inwestycje, m.in. budowę kompleksu obejmującego budynek sztabowy. W południe wracamy do Żyjni, wyjątkowego miejsca przy ulicy Świdnickiej, w którym sztuka ma służyć wytchnieniu. Wyjątkowym eksponatem, z którego mogą korzystać mieszkańcy, jest siennik. Co to takiego, wyjaśnia Maciej Bójko, dyrektor BWA Wrocław.
5: Po pierwsze, kiedy się na nim położymy, automatycznie odczuwamy bardzo intensywny zapach siana, więc możemy przenieść się do zupełnie innego miejsca, zrelaksować się dzięki sensoryczności zapachu, otoczeni dźwiękami, które nagrał Daniel Brożek, czyli wrocławski artysta dźwiękowy, które pochodzą wprost z Okinawy.
3: Na miejscu, dodajmy, znajdziecie też pijalnię wód. Przestrzeń jest darmowa i otwarta dla wszystkich. Pora na wiadomości z kraju i świata. Amerykański sekretarz stanu Marco Rubio spotkał się na Filipinach z szefem rosyjskiej dyplomacji Sergiejem Ławrowem. Rozmawiali o wojnie w Ukrainie. Rubio podkreślał, że Rosja doświadcza teraz ogromnych strat związanych z atakami ukraińskich dronów głęboko na swoim terytorium. Zapewnił, że Amerykanie są gotowi pośredniczyć w wypracowaniu kompromisu pomiędzy obydwiema stronami konfliktu. W najcieplejszym momencie w czwartek termometry we Wrocławiu wskażą tylko 19 stopni. Dzień już do końca będzie pochmurny, a dodatkowo wczesnym popołudniem pojawią się też przelotne opady deszczu. We znaki będzie dawał nam się również zachodni wiatr, który w porywach osiąga 40 km na godzinę. Stabilne pozostaje jedynie ciśnienie na barometrach 1013 hektopaskali.
2: Świetna muzyka i dobry wakacyjny nastrój, czyli hity pełne słońca w Radiu Gra. Za chwilę do nich wrócimy, za chwilę David Guetta i Run Run River. Dzień dobry po 12, Mariusz Pucyło, kłaniam się. Pozdrowienia dla dzisiejszych solenizantów. Dziś imieniny obchodzą Brygida, Bogna i Apolinaria, a już za kilka chwil sprawdzimy, kto ma dzisiaj urodziny. Jeżeli chodzi o gwiazdy, lista jest naprawdę długaśna.

0: To są hity pełne słońca. Son of Jamaica i Goombay Dance Band. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj mają urodziny. A ten dzień dzielicie między innymi z takimi gwiazdami: Woody Harrelson, aktor, gwiazda Igrzysk Śmierci, Zombieland czy serialu Detektyw, ma 65. urodziny. Tyle samo kończy lider zespołu Depeche Mode, Martin Gore, ale na emeryturę chyba się nie wybiera. 61 lat kończy Slash, gitarzysta Guns N' Roses. Wiadomo, charakterystyczny cylinder i gitara. Daniel Radcliffe, czyli odtwórca Harry'ego Pottera w cyklu filmów, urodzony w roku 89, więc dzisiaj ma, rozwiązujemy zagadkę, 37 lat. A osoby urodzone 23 lipca lubią być w centrum wydarzeń, mają talent do poprawiania humoru i podobno nie liczą dni do weekendu, po prostu potrafią zrobić sobie weekendowy nastrój w każdy dzień tygodnia. Za chwilę zaśpiewa Oskar Cyms.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
9: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Konserwy mięsne i rybne. Dwie

0: 70% taniej oraz wszystkie produkty CIF i Domestos. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Po reklamie.

0: się grało w latach 80. John Parry i St. Elmo's Fire, a już w sobotę, już pojutrze, piąta w tym roku wrocławska potańcówka. Bawić będziemy się na Placu Wolności pod NFM od godziny 18 do 23. Najpierw będzie pokaz tańca, potem bezpłatna lekcja, każdy będzie mógł wziąć udział, a potem szaleństwo w rytmach hitów z lat 50. i 60. Sobota, Plac Wolności od 18 do 23, a jeżeli ktoś nie może usiedzieć, to z nami też można potańczyć. Teraz Bibi Rexa i David Guetta.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: A wtedy padał śnieg w zimny, ciemny dzień. Mam nadzieję, że to nie jest o dzisiejszej pogodzie. Właśnie za chwilę najnowsza prognoza, a potem rytmy reggae, Inner Circle i Games People Play.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
4: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Capitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
7: W Leroy akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
9: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
8: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
9: A każdy dzień to nowa przygoda.
10: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.

0: Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk. Cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie złoty 99 przy zakupie 3 sztuk.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Po reklamie.
6: W najcieplejszym momencie w czwartek termometry we Wrocławiu wskażą tylko 19 stopni. Dzień już do końca będzie pochmurny, a dodatkowo wczesnym popołudniem pojawią się też przelotne opady deszczu. We znaki będzie dawał nam się również zachodni wiatr, który w porywach osiąga 40 km na godzinę. Stabilne pozostaje jedynie ciśnienie na barometrach 1013 hektopaskali.
7: To jest Gra FM.

Felix Jen i Kaskada, Boy You Turn Me On. Dzisiaj czwartek, 23 dzień lipca. Nietypowe święto dzisiaj to dzień włóczy kija. I to dobrze, że to tak w środku wakacji. Święto tych, którzy nie lubią zbyt długo przebywać w jednym miejscu, kochają wędrować, włóczyć się w poszukiwaniu przygód. No i to może być dobry pomysł na resztę dnia. Polecam. Mariusz Pucyło i zapraszam na jutro. Słyszymy się po 9. Trzymajcie się, nie dajcie się. Teraz awentura i obsesjon.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
14: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group, siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988 www.agat-group.pl.
16: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
17: Po reklamie.
18: I to już 13 zegarek we Wrocławiu, a to czas na najnowszy serwis informacyjny. Czas na raport z miasta, kraju i świata.
19: Daniel Hawrylenia, kłaniam się o 13 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Dziś ruszyła rekrutacja uzupełniająca do wrocławskich szkół ponadpodstawowych. Wnioski można składać do jutra włącznie online do szkół, w których zostały wolne miejsca. Przypominamy, że rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach jak w pierwszym etapie, z tym, że jeżeli zostaliście już zakwalifikowani do szkoły, a chcecie wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej do innej placówki, trzeba będzie z miejsca zrezygnować. Po pierwszym etapie w szkołach pozostaje 1600 wolnych miejsc. Listę szkół z wolnymi miejscami znajdziecie na stronie rekrutacje.edu.wrocław.pl. Teraz krótko o kolejnej inwestycji drogowej we Wrocławiu. Trwa budowa nowej drogi dla pieszych i rowerzystów wzdłuż ulicy Ołtaszyńskiej. To blisko 900-metrowa trasa, która połączy Wrocław z gminą Kopierzyce. Na budowie zakończyły się już prace przy sieciach podziemnych. Trwa korytowanie pod nową drogę, a w kolejnych etapach powstaną m.in. nowe oświetlenie, ławki, kosze oraz nasadzenia zieleni. Trasa ma być gotowa jeszcze w tym roku. A teraz o archeologicznej niespodziance w czasie pracy na Starym Książu w Wałbrzychu. Odnaleziono prawdopodobnie jeden z najstarszych krzyżyków chrześcijańskich w Polsce. Więcej o tym artefakcie wie Bartek Paulus.
1: To niewielki pozłacany krzyżyk z miedzianej blachy. Najnowsze badania znaleziska dokonanego już jakiś czas temu pokazują, że zabytek pochodzi z przełomu IX i X wieku. Początkowo sądzono, że krzyżyk wykonany został w późnym średniowieczu. Odkrycie to opisano w drugim tomie zeszytów naukowych Zamku Książ, który właśnie trafił do sprzedaży. Publikacja prezentuje także inne wyniki badań, m.in. potwierdzające istnienie na Starym Książu rozległego grodu słowiańskiego z końca XIX wieku.
19: Po pełnym tajemnic w Wałbrzychu czas na raport z kraju. Policja namierzyła grupę dziecięcych hakerów oferujących przeprowadzanie cyberataków za pieniądze. Teraz zajmie się nimi sąd rodzinny.
5: Zbada, za co konkretnie powinni odpowiedzieć małoletni w wieku od 12 do 16 lat. Czy tylko oferowanie pomocy w przeprowadzaniu cyberataków, czy może także za przeprowadzanie takich akcji. Policjanci z CBZC ustalili jedynie tożsamość tych dzieci, zabezpieczyli 13 komputerów, 9 telefonów komórkowych i nośniki danych, które będą teraz poddane analizom. Małoletni wpadli, bo w sieci promowali swoje usługi i narzędzia umożliwiające przeprowadzenie cyberataków. Za te usługi oczekiwali wynagrodzenia.
19: Tyle, Krzysztof, Zasada. Zachmurzenie średnie do dużego, przelotne opady deszczu i wiatr w porywach do 40 km na godzinę. Tak w skrócie będzie wyglądała pogoda we Wrocławiu przez resztę dnia. Czwartek to najchłodniejszy dzień tego tygodnia. Temperatura maksymalna wyniesie tylko 19 stopni. W tej chwili na termometrach o 2 kreski mniej, a na barometrach 1013 hektopaskali.
18: Chwila po 13, kolejna godzina czwartkowego popołudnia. Właśnie tu i teraz startujemy z nią, z hitami pełnymi słońca. No i newsami z Wrocławia. Jak zawsze będzie też sporo propozycji na zbliżający się weekend w naszym mieście. Kłaniam się, dzień dobry, Marcin Misiecki. Pamiętacie przyjaciół? No to pamiętacie też ten numer The Rembrandts, I'll Be There For You. Witajcie.

0: popołudnie Britney Spears w Radio Gra FM, to są hity pełne słońca. Czym żyje Wrocław? No, jak zawsze, zbliżającym się weekendem, a tutaj między innymi będziemy mówili o tym, że startuje właśnie 26. odsłona festiwalu Tauron Nowe Horyzonty. Na rynku powstaje wielki ekran, będziemy wspólnie oglądać. Na Pergoli, tak, to czwartek, zaczyna się także weekend z latem na Pergoli. Dzisiaj kino plenerowe, jutro powinienem śmiało ciało, a w sobotę będzie sportowo i rekreacyjnie. Między innymi Polska-Szwecja na stadionie naszym Tarciński Arena. To propozycja także dla fanów piłki nożnej. O niej powiemy. Zbliża się też sezon PKO Ekstraklasy z udziałem Śląska w najwyższej klasie rozgrywek. A jako, że weekend w zasadzie już tuż przed nami, więc również będziemy dla was kilka propozycji, jak spędzić czas w sobotę i w niedzielę w naszym mieście. No i nie zabraknie też naszej wakacyjnej sondy i to całkiem niedługo. Pozostańcie z nami. Zagramy też dobrze Earbox za chwilę u nas.
1: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a polska papryka czerwona 7,99 za kilogram. Kaufland.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny, a ty plus znane marki równa się najlepsze promocje, bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
1: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: 23 dzień lipca, aura, no cóż, mocno dyskusyjna tego lata, no więc ostatnio kilka deszczowych dni dało nam się mocno we znaki, ale jak się okazuje turystom raczej, którzy odwiedzają Dolny Śląsk i Wrocław, to nie przeszkadza w zwiedzaniu i robieniu rzeczy fajnych i ciekawych.
1: Odpowiednie wyposażenie, parasol, kurtka przeciwdeszczowa i nie przejmujemy się deszczem.
2: Jest co zwiedzać tutaj, naprawdę.
3: I co można robić?
2: Za chwileczkę idziemy do sklepów na mały shopping.
3: Czuć, że to lato? Czuć, że to wakacje? Czy przez tę pogodę może trochę mniej?
2: Ja czuję, bo nie muszę, ja jestem nauczycielką, więc nie muszę wstawać. Czuję. Czuję.
1: Również czuję kwestię tego, że jesteśmy tutaj poza domem. Nie trzeba wstawać. Z budzikiem można wstać, kiedy się człowiek wyśpi. A później po prostu robić to na coś ma ochotę.
0: A niech to będzie motto dla tych, którzy za chwilę zaczną swoje urlopy albo wakacje, szeroko pojęte.
4: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: 40 kg 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kg. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń, Sztuka, Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Biedronka oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
4: Zachmurzenie średnie do dużego, przelotne opady deszczu i wiatr w porywach do 40 km na godzinę. Tak w skrócie będzie wyglądała pogoda we Wrocławiu przez resztę dnia. Czwartek to najchłodniejszy dzień tego tygodnia. Temperatura maksymalna wyniesie tylko 19 stopni. W tej chwili na termometrach o 2 kreski mniej, a na barometrach 1013 hektopaskali.
5: To jest Gra FM.

0: czuć, powie Flata, w tym może to Calvin Harris w Radiu Gra FM jeszcze przed godziną 14. Słuchajcie, teraz dobre informacje dla rowerzystów, bo przypominamy, że powstaje prawie kilometrowa nowa trasa dla cyklistów w naszym mieście i prowadzić będzie ulicą Ołtaszyńską we Wrocławiu i Radosną Wysokiej. Zaczynać się będzie na rondzie ulica Pio, a kończyć na wysokości ulicy Brzozowej, mniej więcej przy przystanku autobusowym Wysoka Osiedle. No więc to jest dobra informacja dla wszystkich cyklistów, a skoro Wrocław jest jednym, o ile nie najbardziej rowerowym miastem w Polsce, to nic, tylko się cieszyć i odliczać czas do startu kolejnej ścieżki, którą będzie można śmigać. A my gramy. Freddiego Mercurego za chwilę, a później Mr. Prezydent u nas.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Deal. Wybrane rodzaje teraz 42% taniej. Tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerszuła Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Blok 1 kilo Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
8: Czwartkowe popołudnie, jest 14:00, słuchacie Radia Gra FM, czas na najnowsze wiadomości, czas na raport.
9: MPK Wrocław wchodzi w drugi etap remontu na ulicy Trzebnickiej. Daniel Hawrylenia, witam ponownie. Od tego tematu zaczynamy popołudniowy raport w Radiu Gra. Trzeba liczyć się z objazdami dla samochodów i zmianami tras autobusów. Nowa organizacja ruchu zacznie obowiązywać w najbliższą sobotę. W kierunku mostów trzebnickich nadal kierowcy będą mieli do dyspozycji jeden pas. Zmieni się natomiast organizacja ruchu w kierunku centrum. Objazd poprowadzi od mostów trzebnickich wybrzeżem Konrada Korzeniowskiego, następnie ulicą Zagadłowicza, na której od Kraszewskiego utrzymany zostanie ruch dwukierunkowy, a od Kraszewskiego do Kleczkowskiej ruch jednokierunkowy w kierunku centrum. Dalej pojedziemy ulicą Kleczkowską do Rejmonta i za wiaduktem w lewo w plac Staszica, ulicami Bolesława Chrobrego i Świętego Wincentego będzie można wrócić na Trzebnicką. Szerzej o zmianach przeczytacie na wrocław.pl i oficjalnej stronie MPK Wrocław. Zmieniamy temat. Zbliża się kolejna edycja festiwalu Owca. Od 14 do 16 sierpnia w Oleśnicy zaprezentuje się 15 grup artystycznych z Polski, Francji, Belgii, Szwajcarii oraz Niemiec. Do tego pomiędzy wieżami pojawią się taśmy, po których będą chodzili odważni śmiałkowie. Nowością będzie także cyrkowe afterparty, o którym opowiedział nam pomysłodawca festiwalu i prezes Fundacji Owca Tomasz Czyżewski.
10: W oleśnickich lokalach będzie można zobaczyć motocykle atrakcji, będą przedstawienia ogniowe, będą baskerzy, będą koncerty, sety DJ-skie, także dużo ciekawych wydarzeń. Po 22 będzie się odbywało w oleśnickich lokalach gastronomicznych. To taka nowość.
9: Program tegorocznej Owcy znajdziecie na oficjalnej stronie wydarzenia.
11: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
9: Amerykanie znów zaatakowali Iran, a jemeńscy rebelianci Huti, saudyjskie tankowce. To wszystko odbija się na cenie ropy.
12: Słupki znów pną się w górę i to błyskawicznie. Baryłka ropy Brent jest już wyceniana na $98. To najwięcej od początku czerwca, ale wtedy obowiązywał pakiet CPN, więc ceny na stacjach paliw nie uderzyły w kieszenie kierowców aż tak mocno. Teraz coraz bardziej realne są ceny na poziomie około 8 zł za litr benzyny 95 i wyraźnie powyżej 8 zł za litr oleju napędowego.
9: Tyle Igor Skrzypek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
9: Przelotne opady deszczu będą nam we Wrocławiu towarzyszyły już niemalże do wieczora. Do końca dnia utrzyma się pochmurna i wilgotna aura z silnymi podmuchami wiatru i temperaturą w okolicach 19 stopni. Ciśnienie w dalszym ciągu pozostaje stabilne, 1013 hektopaskali na barometrze w studiu Radia Gra. Pod koniec doby powoli zacznie wzrastać.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EkoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
8: W dniu włóczy kija pozdrawiamy ludzi drogi, tych, którzy podróżują, tych, których nosi, mówiąc kolokwialnie. Kłaniam się, dzień dobry, hity pełno słońca, na początek Another Stuck to You, a później Avicii i Hey Brother. Marcin Wiśniewski, witajcie w Radiu Gra FM, a w tej godzinie między innymi będzie o święcie kina, które startuje w naszym mieście.

0: Jimmy Cliff i Regnite w Radio Gra FM. Kurz po Mistrzostwa Świata opada, przed nami start PKO Ekstraklasy z udziałem Śląska Wrocław. Przypomnę, że w sierpniu też na Tarczyńskiej Arenie wyjątkowy mecz towarzyski AC Milan kontra Manchester United. I jeszcze jedna dobra informacja piłkarska, bo UEFA poinformowała, że Polacy ze Szwedami w ostatniej kolejce grupy B4 piłkarskiej Ligi Narodów zagrają właśnie w naszym mieście, we Wrocławiu, ze Szwecją. No i tu mamy co nieco do odrobienia, jeżeli chodzi o pewne zaległości, bo przecież to Szwecja nas wyeliminowała z mundialu w barażach. No i byłoby dobrze odebrać co nasze, prawda? Czyli zwycięstwo w tym przypadku. To 17 listopada.
1: Reklama.
2: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
11: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
12: Na paznokcie.
11: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
13: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
14: Po reklamie.
15: Słuchasz radia. Graj.

0: Beautiful Life, Ace of Base. Nieśmiało przypominamy, że Wrocław staje się stolicą, no w zasadzie europejskiego kina, bo przecież startuje w naszym mieście 26. odsłona festiwalu Tauron Nowe Horyzonty. No i dlatego też przypominamy, że na wrocławskim rynku trwa budowa plenerowej sceny i ogromnego ekranu kinowego w ramach tego wydarzenia. Od 24 lipca na placu Gołębim ruszają bezpłatne pokazy filmowe pod gołym niebem. Pierwszy seans będzie to Labirynt, więc ten film będziecie mogli zobaczyć, a festiwal potrwa dokładnie od dziś aż do 2 sierpnia. Zobaczymy aż 283 filmy z 92 krajów. Będzie co oglądać.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: i na Déjà Vu. Za chwilę sprawdzimy dla Was najnowszą aurę w naszym mieście, a jeszcze przed godziną 15 będzie o lecie na Pergoli, bo startuje w zasadzie już dzisiaj kolejna odsłona weekendowych atrakcji. Szczegóły niebawem.
1: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Studiujesz albo kończysz naukę?
3: Chcesz się dalej uczyć, rozwijać?
2: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
3: To Eurotipy.
2: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
3: Zaliczyć kursy, praktyki?
2: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
3: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
2: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
3: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
2: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikkurila. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikkurila. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
6: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
5: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
10: Po reklamie.
11: Przelotne opady deszczu będą nam we Wrocławiu towarzyszyły już niemalże do wieczora. Do końca dnia utrzyma się pochmurna i wilgotna aura z silnymi podmuchami wiatru i temperaturą w okolicach 19 stopni. Ciśnienie w dalszym ciągu pozostaje stabilne, 1013 hektopaskali na barometrze w studiu Radia Gra. Pod koniec doby powoli zacznie wzrastać.
12: To jest Radio Gra.

0: Mossy Man i Halo z Tripsem w Radio Gra FM. Hity pełne słońca, za chwilę trzecia, za chwilą nas kolejny serwis informacyjny. Teraz jednak o lecie na pergoli, bo w każdy czwartek zaczyna się weekend w tym miejscu. Dzisiaj od seansu pod gołym niebem 21.30 filmowego rzecz jasna, a jutro będzie można potańczyć, słuchajcie, bo Silent Disco to cicha impreza z słuchawkami. Wybieramy sobie kanał, klimat muzyczny, który nam pasuje i bawimy się. Ale przy okazji Salsoteca, czyli dużo gorących południowych klimatów, jutro będzie serwowanych na pergoli i to jest miejsce, do którego warto zajrzeć, tym bardziej, że wstęp jest oczywiście darmowy. Wpadajcie i bawcie się dobrze.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

Radio Gra. Hity

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po reklamie.
16: Mamy 15 na zegarach we Wrocławiu. Czas sprawdzić, czym żyje kraj i świat. Mamy też dla was ostatnie lokalne wiadomości z Wrocławia.
17: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra FM. Port lotniczy Wrocław musiał zostać ewakuowany przez bagaż pozostawiony na przystanku komunikacji miejskiej. Ewakuowano część przylotową budynku lotniska oraz dróg dojazdowych do parkingu. Na miejscu działały służby. Na szczęście był to fałszywy alarm i sytuacja jest już opanowana. Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu gruntownie modernizuje obiekty służące do szkolenia przyszłych oficerów Wojska Polskiego. Właśnie oddała do użytku nową halę sportową, nowoczesny ośrodek sprawności fizycznej i zmodernizowany ośrodek koszarowy. Dwie pierwsze inwestycje pochłonęły ponad 80 milionów złotych, które uczelnia dostała z Ministerstwa Obrony Narodowej, a trzecia z nich, która pochłonęła ponad 18 milionów, została zrealizowana ze środków własnych. Rzeczniczka AWL-u major Roxana Borowska zaznacza, że niebawem do użytku zostaną oddane kolejne obiekty.
18: Budowa kompleksu obejmującego 3 budynki koszarowe i 1 budynek szkolno-administracyjny. Trwają również teraz inwestycje prowadzone w ośrodku szkolenia jeździeckiego na Rakowie, które to obejmuje przebudowę, uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, przebudowę budynku i modernizację nowej ujeżdżalni. Oddaliśmy w zeszłym tygodniu do użytku nową trybunę na naszym placu apelowym.
17: A już w tym tygodniu kończy się rekrutacja na studia w Akademii Wojsk Lądowych. Chętnych, jak się dowiadujemy, jest znacznie więcej niż miejsc. Nauka i wojsko łączą siły również w popołudniowym raporcie z kraju. W Radiu Gra rusza program Perun. Dziś podpisano umowy na prawie 30 projektów wartych ponad 750 milionów złotych. Chodzi przede wszystkim o drony i inne nowoczesne technologie, nad którymi na potrzeby polskiego wojska pracują nasi naukowcy.
19: Praktyczne rozwiązania i to te najnowocześniejsze. Te umowy to także taki wielki zastrzyk pomysłów, pieniędzy, energii ludzkiej, talentów ludzkich w polskie technologie dla polskich firm, dla polskich instytutów naukowych, polskich naukowców. To jest dla nas niezwykle istotna rzecz.
17: Mówił premier Donald Tusk. Daniel Chawrylenia ponownie z tej strony. Pora na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra. Aż pięcioro Dolnoślązaków jedzie na Mistrzostwa Świata do lat 20 w lekkiej atletyce do Stanów Zjednoczonych. Mistrzostwa w amerykańskim stanie Oregon potrwają od 5 do 9 sierpnia. Lekkoatleci będą rywalizować w Eugene, gdzie w 2022 roku rozgrywano Mistrzostwa Świata Seniorów. Jeżeli chodzi o naszych reprezentantów, to z pewnością liczymy na dobry występ Kariny Niżyńskiej. W kadrze znalazła się też sprinterka Oliwia Kasprzak. Oprócz nich w ekipie z Polski znalazła się też specjalizująca się w biegu na 800 metrów Lena Pajęcka. Z Dolnego Śląska w składzie znaleźli się też dwaj panowie, Dawid Barański i Kacper Latkowski. Zachmurzenie średnie, miejscami przelotny opad deszczu, silny zachodni wiatr do 40 km na godzinę. Tak w skrócie wygląda sytuacja pogodowa we Wrocławiu. Kilka minut po godzinie 15. W dalszej części popołudnia aura nie poprawi się zbytnio. Nadal prognozowane są słabe opady, a temperatura maksymalna nie przekroczy dziś 20 stopni Celsjusza. Stabilne pozostaje tylko ciśnienie 1013 hektopaskali na barometrze w studiu Radia Gra.
16: A propos prognozy pogody, klasyk mówił, że jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, chociaż muszę powiedzieć, że ja w 100% nie jestem co do tej tezy przekonany. W poszukiwaniu lepszej dawki słońca, większej dawki słońca, będziemy też w te prognozy zaglądali także i w tej godzinie. Witajcie po 15 w Gra FM. Dzień dobry, hity pełno słońca na początek Whitney Houston i Bausa.

0: Teraz Radio Gra FM i Hity Pełno Słońca. Obiecałem, że zejdziemy sobie do podziemi, słuchajcie. No to tak też się stanie, dlatego że z okazji 800-lecia obecności Dominikanów we Wrocławiu, klasztor przy Placu Dominikańskim zaprasza na wyjątkowe zwiedzanie krypt i skarbca. W wakacyjne weekendy można zobaczyć na co dzień zupełnie niedostępne podziemia z XVII i XVIII wieku z sarkofagami oraz zabytkowym skarbcem pełnym cennych dzieł sztuki. No i rzemiosła. Najbliższy spacer już 25 lipca. Zdecydowanie warto. Fajna opcja na weekend. Z przyjemności. No i jestem ciekaw, jakie będą wasze wrażenia po takim zwiedzaniu.
1: Reklama.
2: Ekspres Electrolux za złotówkę? Tak, podczas Electrolux Days w RTV Euro AGD. Do 3 sierpnia kup lodówkę Electrolux, a Ekspres zgarniesz za złotówkę. Sprawdź też inne promocje w ramach Electrolux Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl.
4: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
5: Takie jak produkty do prania Persil, wybrane rodzaje, teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i Ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
11: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Majko. Na dobry popołudnia. My zaglądamy sobie do Parku Mamuta na Oporowie. To jest to miejsce, które w najbliższym czasie będzie się zmieniało. Specjaliści od trików rowerowych przejazdów już się cieszą, bo jak pewnie wiecie, w przyszłym roku w Parku Mamuta ma powstać, w zasadzie mają powstać tory flow, track i mini pump, nowe alejki, trasa z nasadzeniami, nowe siedziska, do tego też nowe stojaki rowerowe. Budowa ma ruszyć jeszcze w tym roku, a w kolejnym etapie planowana jest budowa toru z przeszkodami dla tych, którzy chcą pośmigać, no i potrenować sobie różnego rodzaju rowerowe triki. Brzmi dobrze? No to czekamy na finał tej inwestycji.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: człowiek ze Szwecji, nazywa się Dany Tokio w Radio Gry FM. Hity pełno słońca, no może Tokio to nie jest mowa o Wrocławiu, ale też jest fajnie, żeby nie było wątpliwości w kontekście zbliżającego się weekendu. Kolejnych propozycji u nas brakować nie będzie. A co nam przyniesie Aura? Sprawdzimy to dla Was już za chwilę.
1: Reklama. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej. Tylko 11,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
4: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
3: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
4: A każdy dzień to nowa przygoda.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
14: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
15: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
18: Po reklamie.
19: Po prawdzie mniejsze, ale w dalszej części popołudnia także we Wrocławiu będą nam towarzyszyły przelotne opady deszczu. Temperatura do końca dnia utrzyma się w przedziale 17-19 stopni. Podobnie silny wiatr, dziś z północnego zachodu w porywach do 40 km na godzinę. Ciśnienie aktualnie wynosi 1012 hektopaskali. Do końca doby zacznie wzrastać.

0: Uwaga, jest poważny apel z naszego schroniska dla bezdomnych zwierzaków. 40 kociaków zostało przyjętych w ostatnich dniach do schroniska. W tej chwili 300 kotów czeka we wrocławskim schronisku dla bezdomnych zwierząt na nowy dom. No i to jest apel, z którym władze schroniska zwracają się do mieszkańców Wrocławia. Słuchajcie, psów, kotów jest całe mnóstwo czekających na nowy dom, nową rodzinę, no i na nową miłość. Nie można tego przegapić. Niech to będzie miłość od pierwszego mrgnięcia ogonem albo pierwszego miałknięcia. Szczegółów, informacji szukajcie i na miejskiej stronie wrocław.pl, ale także i na stronie schroniska dla bezdomniaków w naszym mieście.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Reklama.
1: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung, taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
3: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Has. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert

0: górskie, miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
2: Po reklamie.
3: Mamy czwartkowe popołudnie, 23 dzień lipca w kalendarzu, czas w Radiu Gra FM na serwis informacyjny z kraju i ze świata.
4: Polskie wojsko uruchamia nowy program dronowy Perun. Rząd właśnie przeznaczył na niego 753 miliony złotych. Łączymy się z dziennikarzem Krzysztofem.
5: Witam, dzień dobry.
4: Dzień dobry, Krzysztofie. Na czym ten program ma polegać?
5: Na tym, że Ministerstwa Nauki i Obrony oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mają razem z uczelniami rozwijać polski system dronowy i przede wszystkim wykorzystanie sztucznej inteligencji w tych dronach. Chodzi o to, żeby stworzyć system maszyn, które automatycznie, a czasem bez kontroli człowieka, będą strzec polskiego terytorium oraz wspierać naszych żołnierzy.
6: Każdy nowo wstępujący żołnierz będzie przechodził takie szkolenie, które umożliwi zastosowanie dronów odpowiednich do ich kompetencji.
5: Zapowiada wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Będą drony indywidualnego wyposażenia i te kosztujące miliony dolarów. Będą drony, które użyjemy tylko raz, drony kamikadze, i takie, które będziemy używać wielokrotnie.
5: Mówi wicepremier, na razie nie podaje jednak dat.
4: Czy bakterie potrafią współpracować w obronie przed antybiotykami?
7: Wygląda na to, że tak. Naukowcy z Uniwersytetu w Washington ujawnili niepokojący mechanizm błyskawicznego rozwoju oporności u pacjentów z ciężkimi infekcjami płuc.
4: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa.
7: Dzień dobry.
4: Na czym to polegało?
7: Dotąd wydawało się, że oporność pojawia się stopniowo w wyniku nagromadzenia mutacji w genomie bakterii. To daje lekarzom jakieś szanse, na przykład na zmianę terapii. Jednak u części pacjentów z mukowiscydozą tuż po rozpoczęciu leczenia antybiotykami oporność bakterii wzrastała nawet 10 tysięcy razy i to w ciągu zaledwie kilku dni. Po dokładniejszych badaniach stwierdzono, że te groźne bakterie nabyły fragmenty DNA, tak zwane plazmidy, zawierające geny oporności na antybiotyki od innych bakterii środowiskowych, które normalnie uznawane są za niegroźne. Najwyraźniej w walce z groźnymi zakażeniami trzeba będzie tych nieoczekiwanych sprzymierzeńców uwzględniać.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
9: Do końca dnia temperatura powietrza we Wrocławiu utrzyma się pomiędzy 17 a 19 stopniami. Niestety zostaną z nami także średnie zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Do końca doby ciśnienie zacznie powoli wzrastać. W tej chwili na barometrach jeszcze 1013 hektopaskali.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
3: Jako, że początki wbrew pozorom też są ważne i istotne, zaczniemy zacnie tę godzinę, bo Lady Gaga z Paparazzi na początek, a później topik u nas prosto z Ibizy w dobrym klubowym klimacie. Dodajemy mocy na dalszą część popołudnia, to są hity pełne słońca. Marcin Misiecki, witajcie w Radiu Gra FM Wrocław.

Wracamy w Radio Gra FM jeszcze na chwilę do festiwalu Nowe Horyzonty. Ten startuje dziś, ale najmłodsi mieszkańcy Wrocławia też będą mieli swoje seanse i swoje propozycje. Przypomnę, festiwal wystartował dziś i potrwa do 2 sierpnia w naszym mieście. A tytuły dla najmłodszych w ramach Młodych Horyzontów to między innymi Pucio, czy też Niesamowite Przygody Skarpetek 3, Ale Kosmos, Chłopiec na Krańcach Świata, Vincent, Legenda Oceanu, czy też Mixi Moxi, Kocia Ekipa oraz Góra Moc. 6 gorących tytułów dla najmłodszych fanów dobrego kina. Do zobaczenia w ramach festiwalu Młode Horyzonty we Wrocławiu. Polecamy, przyjemności.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Pierwszy słuch Kasia Kowalska w Radio Gra FM ostatnio jeździła po kraju w ramach jubileuszowej trasy od północy po południe, wschód i zachód we Wrocławiu, żeby nie było wątpliwości, też była. Co nam przyniesie Aura? O tym za chwilę u nas, a później Michael Jackson jeszcze przed 18.
1: Reklama.
2: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
7: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
10: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
11: Po reklamie.
12: Do końca dnia temperatura powietrza we Wrocławiu utrzyma się pomiędzy 17 a 19 stopniami. Niestety zostaną z nami także średnie zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Do końca doby ciśnienie zacznie powoli wzrastać. W tej chwili na barometrach jeszcze 1013 hektopaskali.

0: Enrique i Bailando, Bailando w Radio Graf FM. Tak dla was gramy na fidę naszego dzisiejszego spotkania. Jutro piąteczek, więc wspólnie po 13 zaczniemy już celebrację weekendu. Będą miejsca i wydarzenia, w których absolutnie będzie trzeba wziąć udział. Kłaniam się i pozdrawiam was serdecznie, życząc spokojnego popołudnia. Marcin Misiński, dziękuję i do usłyszenia jutro.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: święta. Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
1: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
2: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na Dzień Otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na Nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na Dniu Otwartym. Szczegóły na atal.pl.
3: Po reklamie.
4: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
5: 15 lat temu zgwałcił i zabił w Gdyni 13-letnią Izabelę. Przez te wszystkie lata pozostawał bezkarny. Do teraz sprawcę zatrzymali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 37-latek trafił do aresztu, grozi mu dożywocie. Dziennikarz Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jak wpadł podejrzany?
6: Policjanci i prokuratorzy po umorzeniu śledztwa w 2013 roku przez lata prowadzili żmudne działania. Przesłuchali ponad 950 świadków. Pobrali prawie 900 próbek DNA. Zlecono w tym czasie blisko 150 opinii, m.in. z dziedziny genetyki, medycyny sądowej czy daktyloskopii. Wykorzystano nowatorską metodę typowania genetycznego poprzez analizę pokrewieństwa w szerokich bazach danych. W ten sposób udało się wytypować potencjalnego sprawcę, na którego wskazywały także inne ustalenia. Zapadła decyzja o zatrzymaniu 37-latka, tak mówiła Anna Banaszewska z pomorskiej policji.
7: Pobrali od niego materiał biologiczny i przekazali do dwóch niezależnych instytucji w Gdańsku i Krakowie. Analizy porównawcze DNA potwierdziły pełną zgodność profilu podejrzanego z materiałem zabezpieczonym na ciele ofiary w 2011 roku.
6: Mężczyzna przyznał się do zarzutów, a głośne zabójstwo sprzed 15 lat poruszyło mieszkańców nie tylko Pomorza, ale i całej Polski. Ciało nastolatki późnym wieczorem matka znalazła 300 metrów od domu. Przyczyną śmierci było uduszenie.
5: Do Warszawy przyjechali przedstawiciele Polonii z całego świata. W stolicy ruszyła druga edycja Polonia Camp.
8: Dzisiaj zaczynamy od zwiedzania Warszawy, poznawania Polski także przez zajęcia językowe i też poznawania przede wszystkim siebie, czyli tych osób, które tutaj do nas przyjechały. To grupa licząca prawie 1500 osób.
9: Na twarzach uczestników Polonii Camp widać uśmiechy, widać taką też pewnie ekscytację.
8: Mamy osoby, które po raz pierwszy przyjechały do Polski i myślę, że dla nich to jest największa ekscytacja.
5: Mówiła współorganizatorka Polonia Camp 2026 Małgorzata Kopka-Piątek z Instytutu Spraw Publicznych. Rozmawiał z nią reporter Jakub Rybski.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
11: W nocy temperatura minimalna we Wrocławiu wyniesie 12 stopni. Noc będzie pochmurna, ale już bez opadów. W porze nocnej stopniowo zacznie też wzrastać ciśnienie i nastąpi poprawa ogólnych warunków biometeo. A jutro trochę mniej chmur i odrobinę cieplej, do 21 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
4: Hej, cześć, witajcie w czwartek, na wakacjach. Ja wiem, musimy przeżyć tylko dzisiaj to, co za oknem i już będzie lepiej. Przemek Grabowski z wami wakacyjnie, to będą wakacyjne hiciory. Wróci Kaskada i Dr. Alban już za kilka chwil, a teraz Shakira i Burna Boy wciąż na stadionie. Daj.

0: Abrakadabra, wielki hicior zespołu Steve Miller Band. No i abrakadabra, czary mary, hokus pokus. Zaczarowałem dla was pogodę. Jak już może słyszeliście, może nie. Idzie poprawa, będzie cieplej, będzie gorąco. No i znowu będzie można i trzeba wyskoczyć w shortach i oczywiście w sandałach. A na plaży także, może ktoś będzie niedługo. Daria Zawiałow, jak będziecie, to czekam na kartki pocztowe za chwilę. Złamane serce jest okej. Okay.
1: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
7: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
5: Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

Niezapomniany, optymistyczny hit od Belindy Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Tak, niebo to miejsce na ziemi. Niebo to także zapach kremu z filtrem, słuchajcie. Okazuje się, że taki zapach kremu z filtrem potrafi wywoływać wspomnienia nawet po wielu latach, bo mózg bardzo mocno łączy zapach z emocjami. Niektóre wakacje wracają wtedy jednym oddechem. Ja też tak mam, jak tylko wyczuję zapach olejku, to od razu czuję się jak na wakacjach. A na wakacjach z Radiem Gra kolejny hicior, który polecam wam, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie o tej porze. Śpiewa Alex Warren, jego Passenger.

0: Hit Geta z wielką przyjemnością remiksuje hity. Przerobił kiedyś przecież nawet What Is Love, The Way, a tak na swoje. No i tutaj remiksuje hicior Milki, Just The Way You Are. Do tego Tańczy Świat. A za chwilę chłopaki z przeboju Waka Maka Phone. Jakiego Waka Maka Phone Microphone? Oczywiście Bomb Funk MCs, ale po sukcesie Freestyler przerobili także swój styl Something Going On. No i to za chwilę w Radiu Gra. Wrócimy też do muzyki Brytyjczyków z London Beat. Przypomnę wam I've Been Thinking About You.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipnińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
10: W nocy temperatura minimalna we Wrocławiu wyniesie 12 stopni. Noc będzie pochmurna, ale już bez opadów. W porze nocnej stopniowo zacznie też wzrastać ciśnienie i nastąpi poprawa ogólnych warunków biometeo. A jutro trochę mniej chmur i odrobinę cieplej do 21 stopni.
11: To jest Gra FM.

0: bujamy się pozytywnie. Blondie, the tide is high. Radio gra z wami na wakacjach i na lato. Także hity, które są śpiewane do dzisiaj przy ognisku, co na przykład może być śpiewane, jeśli chodzi o angielskie takie hiciory. No na pewno Never Gonna Give You Up. Kto pamięta, kto kojarzy. Rick Astley. Przypomnę wam już za kilka chwil, a za moment u nas another house'owa petarda tego lata, czyli Talk to You.
1: Radio gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
6: Odkryj świat bez granic. W Teatrze Muzycznym Kapitol zobacz piąte widowisko Fundacji L'Enfant, Gniazdo Nadziei. Ponad 70 młodych artystów z całego świata połączy muzykę, taniec, teatr i podniebne akrobacje w spektaklu pełnym emocji, odwagi i nadziei. Pokazy 27 i 28 lipca. Bilety na biletyna.pl. Organizator Fundacja Przyjaźń Sztuka Edukacja. Projekt współfinansują Gmina Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Po reklamie.

Po latach Rick Astley stał się memem i ludzie próbują naśladować jego styl. Wiecie, no kręcimy rączkami w lewo i w prawo, tak jak on w teledysku Never Gonna Give You Up. Rick Astley ma teraz nowe życie, także dzięki TikTokowi. Za chwilę Jason Derulo, a teraz Ricky Martin, który przecież kiedyś też nagrał hit na mundial i to były Mistrzostwa Świata w piłce nożnej we Francji. Kto pamięta, kto kojarzy? Ricky Martin w Radiu Gra.

0: Kiss the Sky od Jasona Derulo, który chyba posłucha swoich fanów. Niektórzy byli bardzo oburzeni tym jego nowym basenem w podłodze. Jason zrobił sobie w salonie pod podłogą basen. Wszystko widać. A w tym basenie, słuchajcie, mały rekinek. Ja to bym się tam bał siedzieć na kanapie, naprawdę. Tak więc najprawdopodobniej Jason Derulo jednak rybkę wypuści. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę człowiek, który nie ma jeszcze prywatnego basenu, a na pewno już nie ma w tym basenie rekina, zaśpiewa Wiktor Waligura.
1: Reklama. Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy

0: Inaczej futryna na 10 liter.
1: Ościeżnica.
0: A teraz na 3. Tam są drzwi.
2: Vox.
3: Tam są drzwi.
2: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
5: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
4: Ci, co ją znają, reagują.
6: Ach!
5: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Po reklamie.
10: To jest Gra FM.

Członk Ralf, wielki hicior o Tesher, a ja mam dla was podpowiedź, jeżeli wybieracie się nad morze, to proszę pamiętać, że tam czasami mewy potrafią uprzykrzać życie. Potrafią nawet całe frytki sobie zabrać. Ale jak sobie z tym poradzić? I co warto wiedzieć? Musicie wiedzieć, że mewy to potrafią rozpoznawać ludzi, którzy je wcześniej karmili. Tak więc najlepiej tego nie robić, one sobie zawsze coś tam znajdą przy plaży. Lepiej dwa razy pomyśleć, zanim podzielimy się frytkami, a ja dzielę się z wami słonecznymi bitami w Radiu Gra. Teraz Alok i jego Dive Into Me.

0: Nasza kolejna nowość na wakacjach z Radiem Gra, David Guetta i Bibi Rexha, ponownie razem przed chwilą w numerze Sad Girls, a już za chwilę u mnie DJ Rolnik. Dosłownie, bo Calvin Harris to nie tylko producent, to nie tylko człowiek, który miksuje muzykę na imprezach i festiwalach, ale ma także swoje rancho w Hiszpanii. No i tam uprawia swoje pomidorki, pewnie codziennie robi w ziemi. Za chwilę Rihanna i Calvin Harris, niezapomniane We Found Love.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Biedronka. Jedna wizyta może zmienić naprawdę wiele. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty. Już 25 lipca w godzinach 10-15. Odwiedź inwestycje Żerniki na nowo przy ulicy Lipińskiego, Szczedronia 37/1. Czekają na Ciebie rabaty na wszystkie mieszkania. Bezpłatne konsultacje z doradcą kredytowym, aromatyczna kawa i poczęstunek. Nie przegap tej okazji. Do zobaczenia na dniu otwartym. Szczegóły na atal.pl.
1: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
0: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz radia. Gra FM.

0: Nasze wieczorne spotkania w Radiu Gra to także winylowe klasyki. Tutaj z czarnego krążka od razu brzmi lepiej, prawda? Jakoś tak bardziej soczyście. Chris DeBarque i jego High on Emotion. Koledzy w radiu mówią, że to nie Chris DeBarque, tylko Chris DeBarszcz powinno się czytać, okej? Okay, tak się umówmy, to był Chris DeBarszcz. W Polsce przynajmniej. Zostańcie z Radiem Gra za chwilę. Męskie granie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Wybrane rodzaje teraz 42% taniej, tylko 24,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 43,68. A za zakup dowolnych ręczników papierowych 30% kwoty wraca na konto Skarbonka. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Bo w Media Expert taniej ma.
2: Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle na Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Po reklamie.
11: Jaś,

Laila, prawie Morena, to Cukero. Wieczora po radiu gra, okej, przeżyjmy jeszcze tylko ten wieczór i już od jutra poprawa pogody. I to praktycznie sprawdziłem w całej Polsce. I w końcu ci, którzy wybrali się na przykład na swoje wakacje gdzieś na północy, będą mogli się trochę nacieszyć. No przynajmniej jeden dzień na urlopie będzie słoneczny i będzie można zdjąć ciepłe bluzy. Olivia Adams teraz na te cieplejsze wakacyjne dni w radiu gra. Jej Never Say Never.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
3: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
2: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
3: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: To jest Gra FM.

Jackson żyje, ktoś go widział gdzieś w Stanach Zjednoczonych, a to pewnie był jeden z wielu sobowtórów. Te niektóre sobowtóry to są naprawdę podobne do króla popu. Są tacy ludzie, którzy tańczą prawie, nawet prawie, że tak samo jak Michael Jackson, król popu w niezapomnianym hicie Beat It, a u nas na wakacjach z Radiem Gra kolejna nowość. Po 13 latach ponownie razem. Alesso i One Republic chcieliby powtórzyć swoje sukcesy, tym razem w produkcji In Your Eyes.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
9: Po reklamie.

Never Let Me Down, pozytywnie wieczorowo do kolacji na wakacjach z Radiem Gra, Vice i Tom Gregory. Właśnie, a jak tam wasze wakacyjne kulinaria, bo to się okazuje, że w trakcie lata i na wakacjach w szczególności, to ludzie częściej próbują nowych smaków niż przez całą resztę roku, bo urlop to najlepszy moment na kulinarne odkrycia. Albo przynajmniej na jakiś piknik w parku, w lesie. No to piknikowo teraz Enrique Iglesias u nas, Bailamos.

0: hity pełne słońca.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
4: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
3: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
4: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
3: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
4: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
3: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
4: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8,11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
1: Po reklamie.

kto pamięta pierwszą taką bardziej poprokową wersję tego hitu, Loveful, pamiętacie kto to zrobił? To ekipa The Cardigans. No i tutaj w remiksie od Tylko Les, Przemek Grybowski, witajcie wakacyjnie, czwartkowo po 21. Nasze letnie spotkania to także winylowe klasyki. Zróbcie głośniej teraz niezapomniany hit od Yazoo. Może ktoś usłyszy te trzaski. Też pozdrowieniem dla tych, co na trasie z radiem gra Don't Go.

O wielkiej miłości był to hicior Roxette, The Big L. Za chwilę fajna nowość w Radiu Gra na wakacje. A słuchajcie, naukowcy odkryli coś nowego. No prawie Amerykę tutaj odkryli, że ludzie podczas urlopu to częściej chodzą boso niż przez cały pozostały rok. No na pewno w wakacje można sobie pochodzić, a nawet trzeba boso, chociaż po mieszkaniu, jak nie po plaży albo nie po trawie. No w zimę chodzenie boso to tylko dla twardzieli. Teraz obiecane wakacyjne nowości u mnie. Wracają przyjaciele z projektu Switch Disco, dwójka DJ-ów w numerze Voices.

0: Reklama.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
4: Bo w Media Ekspert taniej ma. O tak. Taniej ma.
5: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.

Michael Stipe i przyjaciele, czyli zespół R.E.M. Losing My Religion. Taki klasyk, takie wieczorne wspomnienia. Przemek Grabowski, dziękuję wam za dzisiejsze spotkanie. No i na koniec numer, który może ktoś kiedyś miał na kasecie, słuchało się w Polonezie, może małym, dużym Fiacie, Fotonowela od Iwana. Jak to brzmi, tak nawet romantycznie po latach. Zróbcie głośniej.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
3: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
2: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
3: Przykłady?
2: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
3: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
2: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
3: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.